0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Det här är UR.
2: Tavis bakhtali Gloria.
3: Tavis kito.
2: Avandre.
3: Eis.
2: Ai kana kamente paruben sabu monad.
4: A gente imagina que já interessa se que romesso buchol Robert Choco Väström, så sig samhällsvägledare Katjanda Balmo.
5: Tavis bakhtali messe me Gloria tetu med dikempe avas peci buchi anda kado programo já interessa manuchen pel lenge bucha.
6: Tai mesim omarek tajis romalendo studio si amensa o Robert Shuko Vavstrom. Dragu ki katezan da vezbahtalo.
2: Na istu ki tavez bahtalo.
6: Sarchuli studis.
2: Mishto na is.
6: No di cholpe.
2: Ja.
6: Ki mishto itu.
2: Na istu. Vezbahtalo.
6: Tavez itu. Robert Sardikes tu pechiri buchi.
2: Me di kape mer buchi te shai jutina manushen. Ai kodo mangi mishto. Mangi chuipe mishto pokodo.
5: Ferisos tavorta manushen kamas te jutis.
2: Mindi si maskado kana katarmuro cineber kana dikosek manushes varaklores vaishavores kai nasa andre kavrenca mindi kotitsirdosma tena charlpe kodo manush korkori ai kodo bavilas barilas pantsa
6: ale so star vorta sar samhels vägledare kamisa ste buchazi sara vilas pe kodo
2: kodo pelas pe kade te kerde yektsino raporto tai pakodo raporto ke jlas pekade to kerde o rikstavel na me kerde seka kode buchi skrisardem tsha manga manga kode buchi la kade pelas pete dine ma kode buchi ale angla kodo me jutisaros romen pe romanich kola kai keros buchi iris skula
6: okay
2: a kote vi kote manushen jutino sai Pelas pikade te kama manushen te jutei.
6: Ale sarsas, til exemple, chirodrom kote tereses vorta te buchazis por ik sarek samhelis vägledare.
2: Ta kodoi sarpena ve minik cirdelas ma te jutei manushen ai sar vägledare tu beris te jutei manushen savodrom shaide jan savodrom shaiden pe gindo te keren so sa sha keren buchi sa biskola tera kempenge Ai kodo sas
6: ma. Ale sosa kamesa ste buchazis kana sana shavoro so magi sa sa sar so.
2: Ai kana sima sino no bindi dos magindo shingalo kama hafta va.
6: Chaches?
2: Jo.
6: Kodo bari ruznitsa katra samel zvai.
2: Jo, jo. Men kodo kana humanu sino sa dikelas pe filmura.
6: Ale palro tanto pala kodo sosa che kamesa ste shingalo.
2: Ai avlas pekade te so mai puros. Morda tvorbias mange manushen jutias ande kada le temso sa se chore teme romenge. No, avo jutia se manushen. Te tradele kutkate jutile pesa. No, kado murdat mange vorbia, sa mange kado sas chudno, janes, interesanto e kado mange. Ai viko te pelas pe kade, te murdat kerdas te tama gindo pe manush.
6: Buti var paro vi po manush. Kamesa averso, taves averso.
2: Jo, jo, ai kade.
5: Hai tu manek so kamis aste ke jos kana tsino sanas.
6: Me kamos parno alto parno sant parno. Na far chija na vi tipsa la advokato de magido tip tipis klasis. Pal ko delem sama ke kam musika. Ke vidu kamis musika.
2: Jo jo jo jo. Ko do kada vel kata murdat pale.
7: Ha Gloria, pescava.
3: Shai.
7: Yes. Caffè latte cappuccino volli.
3: Me gindif kabavi cappuccino
7: fakti. Normal. Yes. Okay. Capite? Cappuccino.
3: Se catavez sacco corante, queres tu che cavia?
7: Io, papà, che vari morano e caffè e milk.
3: Ok.
7: Cappuccino, ok.
5: Robert, so ico do mai lascio ce buccia sa?
2: Te sai giù ti, ma non c'è.
3: Ok.
2: Cai, esempio, cana, manuscia ben mandete, camente studiulin, te già maduro in scuola. Ai ci janen so silenge interessanto. Tu ci beshas che tanes ai avasca ko do punto so camel ko do manuskel. A tu ci sumo vaste mangas les che vai la che pe ko di scola te mangas lenge. Jutina manushen li lenza ai jutina le pesa so beri ale o cliento so si manza kana pel mange naistu ke. Ko do man barare el kasha birite juti.
6: Na so studi vagledare san atunci.
2: Bland annat sar vägledare gick då. Alla använde näferite i juttis manuschen. Använde civika kompetensutveckling inom tjänstemän.
5: Men alltså det man gick då, kan jag säga att du är bort sist, men det sägs att läs jag papper och sånt är skrivit så på länge bort så som mig lär.
2: Jo,
6: pep,
2: jo. Kodo me penavla ke chulem katarkaver manushko total lista.
5: Okej.
6: Total lista.
2: Jo, kodo znači so o manushanel. Katar a
6: total lista.
2: Exempelvis janes mishto tikirabes. Janes temakes, janes
6: Wow, sai pozitivo lá. Quer vir mangue com a lista?
2: Sai. Sa so janes, quando atun chile savri, quando o ponto era a biris, desto guindo, so si interessante com le manuches.
6: Sa psicologi, vi psicologi.
5: Yeah, wow.
2: Io ben mandi manus.
5: Da ma guindo per sacco iec buci, si vare so si ex era mai pares.
2: Io.
5: So iec o utmaningen per ciri buci.
2: Mai pares si cana unim manus. Ci biril terakel pesco intreso. Parisi leske. Unim manus Parisi leske vai la che te già lavri ando majoriteto. Te von diclete le catere manus.
5: Ok.
2: Ai naleco do naleco di sorte shajan. Ai pe codi zumavafte pizza vle varisar. Te shajan. Ai cotisi blanana yek paroso si.
5: E penaso da magindo. Ca ci per schedan buci porix.
2: Katar 2009 to berš.
5: Ok. Kotar jipa a jes, diklan ke endra ker de pe frogunata ta e pušimata, vai so sa trubule manušes jutori?
2: Jo, si kado. Exemplu is kane manuš manda ven, bu jene diklem, te kamen mai dur, te jan, uni bubuča kamen tora den školi, so si ekcera pozitivno, Uni buča firmi so si sodem buča, šajden abavi i romen buči. Ali kodo mu se maj bute potržom.
5: Firi maj paresas, kodo maj sigo?
2: Maj paresas, jo.
5: Okay.
2: Ali kodo si žija, že ste uni firmi či kamen romen tešom pe buči.
6: Wow, pa duri ga ste bučazen.
2: Jo. Taj, uni manuš so žal mangel buči, musajte penel čistim rom. Musajte skri anda kavr temi vares.
3: No. Ok, so kate ci contura.
7: Io te besa per la buci.
3: Hai so che ne so i codo anglo non so che ne scena per buci.
7: La mangi cava, besa mangi di camur meilura, di capco bista scri palpale. Hai c'è avele manus su giutile, zoni saren che ne bucatil.
3: Ok.
7: Hai giutile poco dosso de trovoi te giutile.
3: Hai but manus hai poi che fai sare ulica.
7: Zalegipe, cani carasi pandemia buzzame digitalno. Bi sha vena mangeli lagi na vazu ni saraslenge ai kana trubun kateta vena tunchi suni sarna mangai karas bukatit
3: okay hai koni soi ko dela ki pura pala chudumo koni ko dela pa ki pura
7: mure star shave
3: ah
7: tai mure do yunu kura
3: hai ben bachtale
7: mai sta ben bachtale kito na tunchi ja sali klasa kis dina vol
8: de firan
7: firan
8: a first school class
7: a first school class okay Jaro, di kasa tun shikate te shai.
8: Ja, tak snela. Rodas,
7: kera se, ka. No. I flita kere na, pa om rode, ta tun shikate, ma paši paša škola ta velenge, te
8: žena. Ua, ja.
7: Ok. Di kasa shai kera sa tun shi, di kasa kate kasa si. Ja, kat kažes. Naj dur beše skatar kod di škola su si tu? Duri kotar?
8: Ja.
7: Ok.
8: Ma je beša parozen gordo.
7: Ja, ja, ok.
8: Ta da del manga so chavare bliska der se.
7: Okej.
5: Okay. Borix feri romkeren buci ta feri romen jutin vai sarikote.
2: Na ame sam vi rom ta vi gaje do pašta do paš.
5: Okej.
2: Okay. So kras buci. Ta je
6: so sa ger le gaje kote tri sam. Ta vla.
2: Normalno bis mai but roma ven amende. Ale ta vel je gaje amende kamel jutori. Jutina sviles.
5: Okej.
2: Okay. Kad si komunalno organizacija, verksamhet, no ajme bolda sam je kod ovo si malme medborjare.
5: Mm-hmm. Okej. Okay. Filipe, nas je avav tute, taj trubulma, če je anav so teke ramure, trajo sa če je anav, anda še viz škola teke, vaj, kaj teke zdiv, tjeli eksempel?
2: Na, Du inte själv beskäst eller dessa med gindo så att kira så penem du kan edi och kitu talista.
6: Så kan du kira vore travesa. Men inte kan psykolog jag.
2: Nej, kira så du kira så du tu talista det kan så själv kira. Då du inte så si важно kate kan man nu stå eller jag tror att trubu jag man nu stå vad del kodel man nu stå. Det finns du sunt doc tipe ca de buci.
3: Vorta.
2: Ai trebuie să te vazdezi.
3: Vorta. Felipe, n-a să dăm aghindu, că unii s-ar să openezi, trebuie să te vazdezi. Dar unii gândim pe acea rest.
6: Ia, s-ar de pe ghindu.
3: Civico de la, acea rest.
2: Civico de s-o... Cărem pe mai bare, s-ar să... Ia. Feri...
3: S-ar chere să atunci.
2: Ne atunci cinci
6: avandre. Cărelec lista s-o si... S-o cinci ales.
2: Ne atunci cinci avandre ricti s-ar s-o si... Ce pe n-au canci... Când mă nuște del pe gândul te si mai bă baro
6: sau sa. Ale vile
2: Când o si lesco bă eu. Ale jutii când le mă nuște. Ai pe când o li las o trubui te chiar. Feri, ce ja bă andando când o bă eu te penav că gândis tu sa anvai sau sa. Nu cam lesc, cade sau sa si. Mai mult.
6: Robert, si unii unde sa njera so penen că sa kana si că sa vecchia ternimata, vat mai pure, si varicando mitten mașcar ca coja, ne saro krov, katar ideju dat sarta ves, klasi janis abis romanes, me agis naikado ke virom kamete jane ni školata, vi resenkote, ale si kodo ke sa kaj ando mitteni, vika kal krov, vika kal krov. Hačare skodo?
2: Tada sa me gindo mai lungo vrama palal, ande trajo romengo, unii manuși, Če ne škola naši težalas.
6: Možda.
2: No, a kodo barilas, kaj le rom, eksempel vis, težala vi ande škola je gažit, ken le tele, maran le sarvare, kana so sas. Eksempel vis, katando švedo, le rom šali ne te piren po ande škola, ando šobar, šte pan, što beršman, gedal pesas. Taj najdul mut kado. Taj škola ki tradicija nas. No, a kanik imanuša, batem pe gindo, Vi majterni generacija škola si škola. Mordat pirda stirin klasi ande Polska. Aj ja me kana kidama me katando švedo, kana cinonos imas, vo mindi sas pokado. Žanande škola, te škola deltu me variso. No aj si ulika. Anda kodo manuštru bujte del pegindo ando pesko ker, te škola zurales važno je. Te putrel čiro drom. No. Kade?
6: Vorta. Te delo del sagun kade te del pegindo. Na ferino. Na isto. A velo makani pe kodom momento ke lava avri ke puši pe.
2: Ja.
6: Andar e katar kako
3: čaro.
6: Čaro.
3: Čaro.
2: Čaro.
6: No taj. Si ik puši pe kado je sar su mindi ki puša se gestondar. No kani čiro puši pe avla kade. Na pšiklad te di kes ke či kolega ande buči penel pe hujkan mela ke nasvalivat nasvalo te čevelani buči. Ta hir delen di kes landi bolta Tista sa ste zurali kinem pengi habe kote. So kere za vrbi se kao šefu puri sa avri vat feri če pene sa kanči.
2: Te peravande kodi situacija najmuro bajo.
6: Te šama... Či zan lujo ala tunči?
2: Jo. Či ša najmuro bajo te žaba Andre aj te kram aj baro problemo aj bare so. Aso kodo ša je vela avri kavre sar.
6: Fakti zlašo slavo.
2: So starta vela avri anda mande.
3: Ja, morca. Ne istu ke Robert ke mekla makate te dikav sar ke respuči.
7: Ne istu ke kako ko je blanka te te dikav sar me kera buči.
3: Yes.
7: Aj, mu kaftu devlesa.
3: Devlesa. Hej da.
0: Från UR.
5: Tush neso programo Muri Historia. Jek Story Docs Pod, kaj manuš vorbim pa peske trajoske historija. Live pa scena angla publika. Marke Gli Drön vorbi pa parimata, kaj si anglo trajo.
6: Simas deše beršengo, talem te kerav ek rödbit so pa romaneš borščo. Taj gelem te kina feška rödbitur, taj skolan demle tista čoresu žardem le unji koža sa sopri unji nas, moreva salole. Lemek piri šutem ande, lanžo šo paesas, čikiro las feri, feri šudem le ande. Sostar, ke šundem ke morodeja sas blood trick, ke kodo sas hekte le log čižana, feri šundem je vorba blood trick, veri so si fel. Mori laše šukardej, jeg dejan de luma. Taj, de ma gindote ke roka de lolizu mi, delala maj budrat, sas čare lala. Od dujto razo kana lemte kiravav kana sima sandik kuhnja sima sti šefta brešengo beša sa sandik sekel hivt legen hetan delan skruna uče kera. A kado razo kiroz falu korv,
9: thai, potatismos, pagerde klumpri. För ena charge, kitsa vi har med pulver, så har vi spajsa. Thai, kiden aspe mure, pral mure pen, kruel mande, sokere, sokere, sokere, spenav chujanav kurkori, ale khasa. Mura deake, mura gera deake, nas mi stoppe godi vrama, igen. Thai, mura datsa zbortrest, lungo vrama nas kere. Me saro mai puro shavo, lo sama posa. De chefta berchingo si masta nasma ungdom strajo terno trajo. Ke feri kodi vrama, de shi chuva vsa, ta tela vsama po sa, sa ande mure vast. Na feri ti kira vav, si mas viko do solel sama pa rachunki pe nas, reaktingar, de shi chuva vso reaktingar, o siar domer, bankiru, pruskiru, ta hie vite vorbina anda murdei ka e doktora, de shi chuva vkodo, sa ande mure vast. Ta vav eksperto pa akarso, No tai ohabe pale. So shutemand piri kote so sasande. O potatismos. Shutemles pa shafela strate la kam. Kajanos kena shavel kote. Tai avelas mande muri penta pendas. Avorde vari so siande. Penaf soi. A jav kote lafte leo fedevo lok. Tai di kavande tena pelto mingi grazia. Sar kitsa ve lole maskar mesila. Sar shinka so zipo capricciosa. Men vika di khav capricciosa. Ele fal. Tai de kotar feri ki savi khabe ki ro speglaja so sho sande asiotis kindis na feri ko donki vi kado sa sprema ke te dama gindo te lav sama pe mure pral pe mure pen kade so shai lon sama murde super dei ta vindik sas ta vi murdat feri ko di situacija sta shule me korkori tai ta velon kade ke feri pa khabe velon pa kodo falu korv kodo sa so mai sino problema kodo sa so mai letko situacija Medi klem bajura, taj pil di anglamande, so žija djesi ande muro šere, ande muro ilo, taj šoha či bistro. Ke savi pildi, ke savi situaciji, so manuš či bilete del pigindo abri, te šefta prešengo. Ta dos ma gindo sosta ka nas imas kade terno, či lo žutori katar vari kon so si maj puro, purestar, vat puratar. Niči. Ande avrengi aka, simas ek lejon, ek levo, ek lajen. Ek zuralo lejon, so i vaterno, ši čo lasata birilo, biril kado. Ale te diklanas me paše, pe kado lejon, sasek daravno lejon, taj du kado. Taj vikana pašlo las kado lejon, feri so velas, ta pašlo las je kaja kasa puterdi. So avela kanik, so si ti kerav, non stop andek, sart andek trans. Akani but berš, ma anglal, nadolmut akanik. Simas kere ušrem te tahara, ek te taharin so tista kali sas. Ta je tertunka penavka na pašulvav, direkt sar so putrave jaka, direkt di kavo daho, ta je felastra je tog finster. Ta je kodo angluno so, velkomen in, ta je kodo angluno so dikes čakin, sa kodo si očeri. Ta je kodo razo sa so čeri, či vinetu, či kalo, feri šudro. Ta hačaro sa kana intrigo čeri, te elegela sta vilas pe murokolin, so star. Ke mindik ando kere sas hangura, glasura. Mora glona romjatar, taj mure dešo panže beriš ingres te šavestar. Taj čidi klem ande situacija, mure šavest štar intrigi šon. Taj kana kamosta hačarav ke ande kodi situacija ke sa kana kerej, cipino skorkori. Dade! Dade! Taj muro glaso feri ekrulas ande falura. Ta rovos kade, Ando švediska zarpen pe fuste stelning, ta loso šeran šostes pomromuji, te našunene granar, intrigo zora sa. Ale kodo džes uščile mo pre, pikade, gelem tele, ki po anglonu pjentru ki idu voningari, ta kede magi moro fruko s halem, ta džes maj dur. Kodo starega, lejon, so šači bil tašo tele. Aka ani nadol mu ca so nevo berš, kado berš, taj halem ta kartura, puđanin so ta kartura, Koldumar. Taj simas hurado ando silkovo gat, ande kadi kamizelka flyga, taj sam kere kaj murdat murdej, taj nas težav plano kote kaj murdej murdat ando kere, ali gelem kote jutindem. Kote sas muro pral, armani, bišar, duja na vajles. Taj kote hasas ketanes, taj bud bereš me taj muro pral, či beša sas ketanes te has, či vi, či kera sas umgoos, kade bute pirava same. Ali kadu razo pala, bud bereš beša sas ar duj prale familija sa te has. Taj či bila sam da mora jaka te dikel, lažala s petene dikela s taj carek fare bild. Halam, pilam. Pala godo sas je gluja. τρίνσον παλακοδο. Τα κατώκα με αυτή πέναυ. Εκ σον παλαονεύω πέρις. Κερδάμ εκ μίστα τσάμτολ βορπίντας μάγκετα μίστα λεντέμνες. Αλλά πάρ πάλε πεκαταλ τρίνσον στο γέλε παλακοδονεύω πέρις. Σήμαν δε πούτσι εκ λουιά. Τα κοτέ κεράς εκ μουκπάνκ πω ράδιο πούτσι στο σήμα. Και τσάβω γιανές αρσό χάς τα κερεμ βίντεο τα φέστα κούγγες ας δεύω κύλ. Αβιλέμ κεράν τα πούτσι. Δε μάνταν το κέρ που τερδέμω βουδάρ. Τα λέμε δάτα και μαϊ δούρσας μας πράβητε κεράβ. Ατούν και βορμπήλω τηλεφώνο τα σκύριλ δάτε. Σόια κάνεκ. Σόσια κάνετε κεράβ. Τα εξήκ ροημό. Σουν δεν πούτ ροημάτα, αλλά κάτω ροημό σας σπεσιάλνο. Τα νάς μουρδαρίς βορμπή. Πέναβ σόι κόλ μουρδάτας του. Σόι κοτέ. Τσοπράλ, ο Μπισάρ, μουλάς. Μεσ' το 8 Μπερσέγγο. Με Μπισάρ πετράπ τα κοτέ τελέ. Αν το μουροκέρ, τα φέρει Να, τσέτσι μου. Τα κοντο κουρκό, σα πω σίγω σας τε κεράβ. Πράκτισκα πρακτίσνη μπούτσα με. Σας μαζου τιμώ, αλλά σας ήγεν μπούτ με τε κεράβ. Αντι φαμίλια. Γιέκ γιες μουρο πουρνό, σας πε μερμούντσι. Σύρτελ μα μουρο νάνο πενέλ, κάετε σας και πράλης. Κατ καβάτ κακό τάν, βάτ κακό. Σο, να κατ καφέμα. Τα τσίσε ραυκάντσι φρίκο δαλ πάρνε πάρτελα μουρε παπούτσι. Τα εκπλάει δικό σας, γιες τσι να νάει. Κατέ δικό σαν γλάμα. Τα γέλαμε ο κφαρ, γέλαμε τέρα κάσε ξάλα. Πεκοντώ τε χάλ ο μανούσκα να σε ο πραχωμό, τούρα μέντάρ. Τα εχάς, τα σάρε εκφέστο σας, ξάλα τε ρόντας, μάν κατώ τίς τα τζίβνια σας κόνστις, πεσός τε ο μανούσκα τε χάλ παλε και μπικρόβδινγκ, βά. Τα εσάς σάρ κανάς, κεράσε, ναι, εγώ πέρες ρόντα, σάλα, πάει ώρα. Αλλά κάτε τσορές σας μάνγε, τε κεράφ κοντώ. Τα εγώ τίντε μάντε, χίσ.